Dwie chwiliny zostające do 6 godziny u Polszczy i 7 u Białorusi. Na chwalach 98 godzin u Białostoku i u Harodni, 99 i 2 u Bieraści i u Białej Podlaskiej, a tak samo na sajcie racja.com wysłuchajcie Białoruska Radio Racja. Sienia mają 27 żniwnia i może zachlaniem jeszcze u kalendarz racji, co w minulym zdarzyła się u hetyż dzień. I tak, u 1652 godzie Kapyl, Kleck i Słuck otrzymali swoje herby. U 1906 godzie narodził się Siergiej Nowik Piajun, białoruski poety piśmiennik. U 1929 godzie u SSSR był skasowany siamidzionny pracowny tydzień i uwiedzi na piacidzionka. A u 1993 godzie pamior Aleś Suczok, saprawdne prozwiszcza Piotroda Bryjan, białoruski poet, zmachar za odkrycie białoruskich szkół u 1930 hady. Wielmi mało już czasu zostaje do początku naszej sioniesznej ranicy z racjaj. Stoś Daderka czeka już z nowym wypuskiem na winał. Także to już za chwilinę będziemy poczynać.

0: facebook.com.
1: Już o tylko 5 chwilin zostało się do 7 godziny u Polski, 8 u Białorusi i do czerwowego spotkania sa Stasiem Daderkam, jaki rychtuje siądnia na winy. A sierot tych żabudzie i prawajnu w Ukrainie. Straty u rosyjskim wojsku nabliżająca do 1,5 miliona. Budzie tak sama informacja, sztu w Białostoku odznaczać jubilej sekreta Janowicza. Poczekajcie jeszcze niepełne 5 chwilin i bolsz informacja upaczujecie już o efiry naszego radio.

0: Polskim Województwem i subsydiami ministra wnętrznych spraw i administracji. Medialny patronat Polska je Radio Białystok, Radio Racja, Telebaczenie Podlasia, Kabelne telebaczenie Hajnałka. Zapraszają.
1: To była reklama.

Ucza ćwier 28 żniwnia, majem hodzinu 7.25 u Polszczy i 8.25 u Białorusi. A u racyjne jak, no, nadalej zagladaje wielmi przyjemna je sąca. Tamu, kali ladżuna, to już to pradbaczwajuć nasionia synoptyki. A czytać nie chocza, co to usiąż taki dniom maja być w oblaczna. A nuż może jeszcze raz, coś ci budzie po drugomu i budzie bolsz soniczna. Wieczer maje być lochki, od 3 do 4 metrów za sekundę, cisku normie. Temperatura powietra dniom u Białostoku 21-22 gradusy, u Harodni od 18 do 22 gradusów, u Bielsku Podlaskim i Hajnałcy od 21 do 23 gradusów, a u Bieraści nawet do 24 gradusów. Wieczorem temperatura będzie od 15 do 20 gradusów, a noczu od 12 do 14 gradusów. Noczu ma być jasna. Wieczór dalej ma być lochki, a cisk u normie. Zautra, może heta tak najlepszy skazać, pieramienna ja w oblaczność. I tady już można się pradbaczyć, bo może być i sąca, może być i mochuć być i w oblaki. Ale prawda podobna nie będzie deszczu. Temperatura za jutra od 22 do 24 gradusów. Aż toż ciepieru nasze efiry, pakulż to posłuchajem pieśni gurta By Cry, a zaraz po tym spotkajem się z Anną Szajkowską, jaka ja zaprosić nas na kulturne imprezy, jakie jasionia buduć odbywaca na Białostoczynie.

0: Радио Рация. Рация.
1: 21 chwilin zostało do 8 godziny u Polszczy, 9 u Białorusi. I już opraz niekalki chwilin spotkajcie się z Witolą Cychankowym i u jego palitchicie. Ale ja chcę tak samo zaprosić was na trzecią godzinę sioniesznej ranicy z racja, gdzie niż inszym Jana Zapolska ja porozmawiaję z Jałgienem Krasulinem. Eta będzie nasz gość. Tak sama Tatiana Smotkina porozmawia z Maryną Struniewską, a Juraj Dziaszuk rozpowiedzie pra nowiny sportu. Tak że zostawajcie się razem z Białoruskim Radio Racja, bo i trzecia godzina będzie dowoli ciekawej.

Dużo, tylko 4 chwiliny zostają do 8 godziny u Polski i 9 u Białorusi i do nowego wypusku nowinał. A to już nowiny rychtuje się dnia Staś Dederka. I u 8 godzin poczujecie niż innym pra wojnu w Ukrainie. Tak samo poczujecie statystyku po politwiaźniach u Białorusi i informację paszyranują już, a w tym, że Czechia może uwieści wizowy posłablenni dla swojego Białorusa. Zostawajcie się razem z nami. Już za niekilka chwilin będą czerwowe nowiny i będziemy poczynać trzecią

Które chwiliny zostali się do połowy na dziewiątej u Polszczy i połowy na dziesiątej u Białorusi. Był Lewon Wolski, hurt IQ 48. Za chwilę będzie hurt Aerosmith, a paśla jego Juraj Zdziaszuk z nowinami sportu. Ale raniej raz powiadu wam, raz jeszcze pra na dworie, jaka je siądnia, maje być u naszym pamierzy. A maje być w oblaczna. Wiecier lochki, od 3 do 4 metrów za sekundę, cisku normie. Temperatura powietra dniom u Białostoku do 22 gradusów, tak samo u Harodni, u Bielsku Podrażskim i Hajnałcy do 23 gradusów, a u Bieraści do 24 gradusów. Wieczorem ta temperatura będzie od 15 do 20 gradusów, a noczu od 12 do 14 gradusów. Noczu maje być jasna, wiecier lochki i cisku normie. Zautra pieramienna w oblaczność, a temperatura dniom od 22 do 24 gradusów.

0: Radio Racja.
1: 4 chwiliny zostająca do 9 godziny Polszczy, 10 w Białorusi. I do nowego wypusku nabina, usierod jakich paczujecie niż inszym. I ab tym, że Bielczy Hunka rychtuje rezerwowую schemu kierowania. Ale usie padrabiaznaści, użo praz niekalki chwilin, ad Stasia Daderki.

ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu? Jak rozpoznać ludzi,

żeby żyć. Dokąd wiedzie mnie ta droga, nie wiem, ale nie zatrzymam się. Wolę choć chwilę żyć, niż długo ledwie trwać, jak martwy dzień. Chcę mieć wszystko albo nie.